0: face.
1: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny.
2: Radio Wave.
3: Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego.